Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Lubimy od samego rana zagrać dobrego hita, bo co, nie możemy zagrać? Pewnie, że możemy. How Does It Feel, czyli Dub Dogs, na dobry początek Wstawaj, Nie Udawaj w ten czwartek.
1: A to jest numer dość przydatny wszystkim tym, którzy psa mają. Psa warto wyprowadzić już o tej porze. Natalia Kawałek.
0: Filip Kliber, mówimy wam dzień dobry w ten dzień komara. Pamiętajcie, żeby jednocześnie go nie przyciąć, bo nie zdążycie na szóstą.

0: to jest pan Armin van Buuren i pani Sasza i teraz będzie jeszcze pani mama White'a 2115, która z radością wczoraj nam opowiedziała, co synowi na śniadanie robiła, kiedy dzieciątkiem był.
1: Po prostu mama 2115.
2: Co on jadał? Bo to było tak, że nieraz te kanapki na pewno.
1: Aha, no dobra, a co do kanapki w takim razie? Bo masło na pewno, sałata tak i co jeszcze?
2: Tak, szyneczka oczywiście.
1: Oczywiście.
2: Jajeczniczki były fajne. Tościki, super, o. Takie.
0: Ale takie tościki bardziej po polsku, że tam szynka i jakiś serek, takie czy takie kanapki, po francusku takie, bardziej?
2: Takie kostowe kanapki, nie pamiętam jak to się teraz nazywa.
0: Ale tak po amerykańsku.
2: Po amerykańsku, no na tak. Takim pani mówiła.
1: No bo przecież Kalifornia, bo przecież White, no my już teraz wszystko wiemy, już wszystko nam się
0: wszystko
1: łączy.
0: Wszystko się zgadza.
1: Pani Renato, pani nam wyjaśnia w takim razie świat, jak to wygląda.
2: No właśnie, gdzieś ta

0: jest odpowiedzią na wszystko. Tak uważają niektórzy. Czy my? No to się okaże. Zobaczymy, co wy macie na myśli.
1: Wy za to wiemy, że jesteście najlepszą poranną ekipą RMF Max. Wiemy, że od rana z nami jesteście. I żeby nie było tak prosto, to z okazji czwartku nie pytamy was o pierwszą rzecz, którą pomyśleliście. Tylko to jest szalony program. To jest szalony poranek. Wy jesteście równie szaleni. Nagraj nam głosówkę na temat czwartej rzeczy z okazji czwartku, o której pomyślałeś albo pomyślałaś po wstaniu.
0: To musimy chyba chwilę poczekać, bo ja na przykład zaczęłam myśleć dopiero o drugiej rzeczy. Ale jesteśmy cierpliwi. Czwarta rzecz, o której dzisiaj pomyśleliście, śmiało, Messenger RMF Max. Czekamy na wasze głosówki.
1: Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max.

0: A mama ci powie, wstawaj, nie udawaj, 5 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: I możecie próbować, że jeszcze 5 minutek. Nie, słuchajcie, zadania bojowe mamy dla was od rana i od rana was na przykład pytamy, z okazji czwartku, jaka jest czwarta rzecz, o której myślicie? Ja wiem, liczyć do 4 o tej porze, to jest całkiem sporo, ale wy sobie dajecie radę świetnie.
0: Wy jesteście niemożliwi.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Czwartą rzeczą w czwartek, o której pomyślałem, to w sumie było byle do piątku. Pozdrawiam.
3: Ale to jest ten moment, skoro to była czwarta myśl, to ja się boję pytać, jakie były trzy wcześniej.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: I jeszcze dostaliśmy właśnie w tym momencie wiadomość od Mirosława. Moja czwarta rzecz to złowić karpia na sociali wędkarskim. Tylko karpia?
3: Ja nie rozumiem, ale jest wcześnie. Dajmy sobie jeszcze chwilę, łyk kawy, skumamy, co się dzieje. Messenger, RMF Max.

0: o co tylko Alex Warren poprosi, to my zrobimy, bo on bardzo ładnie prosi zawsze. Alex Warren i Passenger w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj. 6:14 wybyła w tym momencie. Miejmy nadzieję, że to będzie szczęśliwa godzina.
1: I to była szczęśliwa przede wszystkim. To był taki szczęśliwy moment dla pewnego pana, który nad morzem po prostu był.
0: Tak,
1: i
0: pan
1: zaczął,
0: Dariusz.
1: Pan Mariusz.
0: Pan Mariusz, co innego to.
1: Dariusz zaczął szukać sobie różnych rzeczy na plaży i okazało się, że znalazł coś, co jest warte 10 tysięcy polskich złotych. Zaczęliśmy się zastanawiać na początku, co to może być, bo ty mówiłaś o wielorybie, który...
0: Tak, że jak wielorybowi się odbije i po prostu dobrze imprezował i, no wiecie, czasem tak jest, że miska

0: potrzebna, no to wieloryb nie ma miski, tylko robi takie...
1: Do morza.
0: Do morza. A my się tym smarujemy. Ambra. No jakby to są bardzo drogie rzeczy, pięknie pachnące, ale nie, no gdzie? W Polsce
1: no
0: na
1: nie,
0: helu
1: wieloryb,
0: ambrę.
1: No.
0: Nie, nie, nie. Słuchajcie, półkilowy bursztyn został znaleziony. Chłop sobie po prostu wziął, spacerował, znalazł jakieś takie omotane. No i proszę bardzo, pół kilo bursztynu.
1: Jak przeczytałem, że on znalazł coś wartego nad morzem, wartego 10 tysięcy, to pomyślałem, że to może być gofer z frużeliną.
0: A ja bym się jednak mimo wszystko upewniła, no bo wiesz, bursztyn, takie ładne, złote, to się świeci. Ja bym się upewniła, czy to nie jest bryła tłuszczu z frytury.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa! I'm a fireball.

0: Tańczymy trochę na smutno, ale jak dobrze, z Stromae w RMF Max.
1: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
2: Jeżeli się boicie o godzinie 6:28, to my jesteśmy od tego, żeby was z tego strachu trochę odgonić.
0: Trochę
2: powiedzieć, że będzie to bardzo dobry czwartek, ale jednocześnie musimy powiedzieć, co się dzieje w bibliotece.
0: Tak, kochani, Ochotnicza Straż Pożarna w Gościcinie. Zróbmy dla nich hałas, bo to są fantastyczni ludzie, którzy, uwaga, w toalecie, w bibliotece, w Bieszkowicach, na Pomorzu zlikwidowali gniazdo os. I to nie tak, że one się zalęgły gdzieś, no nie wiem, w podajniku na papier. Nie, realnie w toalecie są zdjęcia w internecie, to wygląda bardzo źle, jakby tam była jakaś konkretna impreza.
2: I rzeczywiście to jest coś nowego w bibliotece. Do tej pory była tylko pszczółka Maja.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale tak czytam o tym, patrzę na te zdjęcia i mam nowy strach odblokowany, że już nie tylko wąż wylezie z kibla i mnie w pupę ugryzie, ale teraz całe gniazdo. No.
2: Tobi Robeos, fly highs.
0: Ja się naprawdę boję.
2: Spokojnie, nie gryzę.

0: Poranna rozgrzewka głosowa Eminem Rihanna The Monster. Jest 6:38, wstajemy, nie udajemy i słuchamy.
1: Słuchamy, nie oceniamy. Troszeczkę może oceniamy, że jesteśmy trochę konsekwentni, jeżeli chodzi o wybór imion, bo mamy nowy ranking 2026, jakie imiona są najchętniej nadawane polskim dzieciom. No i tutaj raczej jesteśmy tradycjonalistami, ale jeżeli chodzi o to, co mamy na szczycie w tym roku, Zofia i Nikodem.
0: To ja bardziej myślałem, że dla córki to teraz jest popularna inflacja, a dla chłopca to będzie paliwo.
1: O, ładne.
0: Bo wtedy cały czas i można powtarzać: drogie dziecko.
2: Reklama. Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
3: Erste Bank Polska jest sponsorem tytulatem festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi Sanostol? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z dwóch najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

0: Kaczka, on śpiewa, nic się nie martw, będzie dobrze, bo to jest Wstawaj, nie udawaj, czwartkowy poranek, 6:48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: Jakiś czas temu było głośno w internecie, bo była duża spina, jeżeli chodzi o wieczór panieński, który ostatecznie...
0: A nawet dwa wieczory panieńskie.
3: Nie wystartowały z samolotu, ale nie może być tak, że faceci są gorsi, prawda? Pora na wieczór kawalerski i na kawalerskie afery, bo na pokładzie ostatnio doszło jeszcze przed startem samolotu do bójki, trzeba było wzywać policję, a to wszystko zanim polecieli gdzie? Na Majorkę, oczywiście.
0: Ale wiesz co, ja myślę, że to wszystko z oszczędności, naprawdę. Chłopaki wzięli i podliczyli, ile im wyjdzie za ten kawalerski, wiesz, pokoje, atrakcje, napoje. Stwierdzili, to może my zostaniemy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Przecież kawalerski można sobie zrobić w domu.
3: No.
0: Wyjdzie troszkę taniej.
3: I też będzie odlot.
0: Nie wiem, na jakie ty kawalerskie chodzisz. Szedłem z tobą.

0: Junior Caldera, Sofia Alice Baxter, Filip Zbigniew Kliber, Can't Fight This Feeling, 5 minut do godziny 7.
1: Nawet 4, co oznacza, że za chwilę najnowszy flash, zostańcie.
2: Reklama.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Szkołę ogarniamy.

0: Najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 32 produkty. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Sprawdź szczegóły i produkty biorące udział w akcji oraz wyłączenia na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: 20 sierpnia, czwartek, godzina 7, odpalamy poranny flash, potem jeszcze sport i prognoza pogody Kinga Nega. Zapraszam. Polska poderwała myśliwce. RCB wysłało alert SMS do mieszkańców informujący o zmasowanym ataku powietrznym na obszarze zachodniej Ukrainy. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia nie mają jednak powodów do niepokoju. Uspokajają służby.
1: Dzisiejszy alert oznaczał jedynie, że polskie i sojusznicze myśliwce prewencyjnie patrolowały wschodnią Polskę, a miało to związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Od ostatnich wydarzeń, kiedy to 3 tygodnie temu rosyjska rakieta spadła na pole w pobliżu Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, zapadła decyzja o informowaniu SMS-ami mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia o tym, co dzieje się nad polskim niebem.
0: Wyjaśniał Kacper Wróblewski. A w wyniku rosyjskiego ataku w Kijowie zginęło co najmniej 8 osób, ponad 20 zostało rannych. Jeden z pocisków trafił między innymi w szpital dziecięcy. Część mieszkańców ukraińskiej stolicy nie ma prądu. Stracą najbogatsi duże firmy, zyska klasa średnia. Teraz w RMF Max wracamy do przyszłorocznej rewolucji podatkowej. Kto dokładnie skorzysta na zapowiadanych zmianach?
2: Osoby, które dziś zarabiają więcej niż 120 tysięcy złotych rocznie, bo teraz to tak zwany drugi próg podatkowy i on zostanie podwyższony. Od 130 tysięcy do 150 podatek PIT wyniesie nie 32% jak do tej pory, tylko 24%. Ale na taką zmianę potrzebne są środki w budżecie, dlatego planowane są podwyżki innych podatków.
0: A tematem zajął się Igor Skrzypek. O poranku monitorujemy też sytuację na drogach. Uwaga, kierowcy w Małopolsce na czwórce, na odcinku między węzłami Kraków-Tyniec, Kraków-Skawina w stronę Katowic. Samochód dostawczy po wystrzale opony przewrócił się na bok. Zablokowany jest prawy pas ruchu. I na koniec flesza, ostrzeżenie pogodowe. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Zagrzmieć może nad Śląskiem, województwem łódzkim i Mazowszem. Szczegółowa prognoza tuż po sporcie.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pewnie pokonała Francuzkę Diane Parry 6-3, 6-3.
4: Mecz zamknięty w 1,5 godziny. Iga Świątek kontrolowała wydarzenia na korcie. To już jest 9. z rzędu mecz wygrany przez Igę Świątek, która, przypomnę, że przed przyjazdem do Cincinnati wygrała turniej w Toronto.
0: Tyle Patryk Serwański. Kolejną rywalką Świątek będzie Jelena Rybakina. Mecz o półfinał około 1:00 w nocy czasu polskiego. Teraz piłka. Polskie kluby powalczą dzisiaj w eliminacjach Ligi Europy i Ligi Konferencji. Na wyższym poziomie Lech Poznań kontra FC Tun i Jagiellonia Białystok kontra Iberia Tbilisi. W lidze konferencji Górnik Zabrze powalczy z AS Monaco, a Raków Częstochowa z Hajdukiem Split.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: No coś za coś. Czwartkowa aura przyniesie zdecydowane ocieplenie. W większości kraju temperatura wzrośnie do 26-28 stopni, a na południu miejscami do 30. Najchłodniej nad morzem, gdzie termometry pokażą około 20 stopni. No ale wraz z wysokimi temperaturami pojawią się także gwałtowne zjawiska pogodowe na południu i południowym wschodzie kraju. Prognozowane są burze z ulewnym deszczem, gradem i silnymi porywami wiatru. Warunki biometeo niekorzystne, przyda się kawa.
5: Możesz się śmiać razem z nami na leżąco, na siedząco albo na stojąco. Bo wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Jedyną rzeczą, która dzisiaj będzie niekorzystna, to będzie biometr, także tyle mamy wam do powiedzenia, jeżeli chodzi o początek.
7: Ale ja,
6: słuchaj,
7: gdzieś kiedyś czytałam, że biometr to jest w ogóle skam i oszustwo i nie ma czegoś takiego. Aha. Więc tym się, kochani, nie przejmujemy.
6: Kolega mówił, Filip Kliber,
7: Natalia Kawałek i Temper City.

0: nostalgicznie z ekipą z Roboli nam się zrobiło. I teraz nieważne, czy wam działają głośniki, czy nie, to wszystko działo się w stereo. Stereo Love w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: Szykują się zmiany. Nie to, że czytamy horoskopy, chociaż czytamy.
0: Też czytamy.
3: Ale zmiany się szykują na Stadionie Narodowym, bo będzie miał nową nazwę.
0: Proszę.
3: Już
0: bardzo.
3: Nie będzie PGE Narodowy, bo teraz Orlen wjeżdża cały na biało-czerwono i to będzie Orlen Stadion Narodowy. Droga impreza, no podobno ma to kosztować nawet 10 baniek.
0: To są na razie wszystko jeszcze plotki.
3: Wjeżdża cały na biało-czerwono i to będzie Orlen Stadion Narodowy. Droga impreza.

0: imię powinien mieć nasz Stadion Narodowy, no to śmiało, nagrywajcie się, czekamy na wasze propozycje.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Może twierdza Kłodzko?
0: Ale Filip Narodowy byłoby ładnie na
2: Filip
0: przykład.
2: Filip Narodowy.
0: Nie byłoby ładnie, pewnie, że byłoby ładnie. Wszelkie pomysły przyjmujemy, Messenger, RMF Max, piszcie do nas na brief.

0: budzimy się, tańczymy, gramy razem z wami Alok i Jennifer Lopez. Everything's fine na 19 minut po godzinie 7, ale jednocześnie zastanawiamy się nad naszą dumą narodową, czyli nad Stadionem Narodowym, który ma zmienić nazwę.
1: Mm-hmm.
0: I nam podsyłacie na Messengera RMF Max, bo jesteście najlepszą ekipą, jak Stadion Narodowy może mieć na imię.
2: Ty mówisz, że to Stadion Narodowy, a może on ma na imię Przemek?
1: Jak się Mateusz Marek nawet z urlopu odezwie, to od razu jakoś tak lepiej, tak mądrzej, co nie? Taka mądrość ludowa.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Mateuko, ściskamy.
0: Ale to są jednocześnie nie ostatnie wiadomości, których dostaliśmy całą masę od naszej najlepszej porannej ekipy RMF Max. Natalio, prezentuj propozycję imienia Stadionu Narodowego.
1: Można głosować, można wybierać. Sebastian nam napisał, nic się nie stało, arena.
0: To od razu wiadomo, dokrzyczysz tę nazwę. Tu już wiesz o tym, że ta nazwa jest bardzo, bardzo głośna.
1: To jest wyryte w naszych sercach. Anna napisała Władysław Narodowy. To tak klasycznie po polsku. Adrian, nasz narodowy kotlet schabowy.
0: Mniam.
1: Prawda? I Klaudia jeszcze, że wiadomo, nasz stadion może być zamknięty, otwarty, wielorazowy, dlatego słoik. Słoik narodowy.
0: No i też przy okazji Dżem nie wypełni go do końca.
1: Ja miałam skojarzenie z jakimiś korniszonami, często smutnymi, ale...
0: Chodzi o zespół.
1: Okej. Okay.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Reklama.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
12: Zgarniasz
13: 15 tysięcy złotych!
14: Ja nie mogę!
11: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
16: Marian, o czym myślisz?
17: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
16: O mega okazjach w Media Expert.
17: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa. RMF Max. Lato na Maxa.

0: To są moje ulubione skrzypce w całej historii muzyki, Britney Spears i Toxic w RMF Max. Dajcie głośniej na te ostatnie momenty. No dobre to jest.
1: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
2: Dobre jest też to, że rząd nam obiecuje, że będziemy zarabiać więcej, ponieważ wczoraj został ogłoszony koniec 120 tysięcy, jeżeli chodzi o drugi próg podatkowy. Okay. Teraz ten próg będzie wynosił więcej, 130 tysięcy. Dzięki temu, jak się okazuje, możemy zarabiać więcej i więcej dostawać do pensji, nie?
0: Brzmi to wszystko pięknie, natomiast pragnę podkreślić i przypomnieć, że jedno pozostaje w tym wszystkim, w całym tym zamieszaniu, niezmienne. Że jak wychodzisz z progu, to najlepiej jednak być skoczkiem narciarskim.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A zanim się w ogóle tam wyspindrasz na tę belkę, to bułka z bananem, to od tego trzeba zacząć, no.

0: Kasio, 2666.
1: Proszę się nie śmiać z Shakiry. Halo. Filip, bo czy Shakira znajdzie?
2: Dobra, dobra, wiem, że ona mnie znajdzie.
1: I ci zrobi zoo.
2: A ja bardzo lubię kawałek zoo, który też przy okazji jako nazwa po angielsku brzmi trochę lepiej niż zoo. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: No bo zoo to się tak rymuje, co?
2: Co?
1: Wiadomo,
2: zoo.
1: Co. No.
2: Ale my nie mówimy o tym bez przypadku, ponieważ teraz nagrywacie głosówki na Messengera RMF Max. Które słowo brzmi lepiej po angielsku niż po polsku?
1: No na pewno macie jakieś propozycje, a my tę najlepszą naszym zdaniem propozycję nagrodzimy biletami na Fire Festival, który nie w ten, a w kolejny weekend. I tam będą, słuchajcie,
2: ludzie.
1: Srogie gwiazdy polskie, zagraniczne. Będzie DJ Snake, będzie Alan Walker, ale będzie też Miu, Zalia, będzie
2: BDS.
1: Problem będzie, dużo gwiazd, będzie 3 dni dobrego grania w Chorzowie. Także moi drodzy, macie chęć, to się zgłaszajcie.
2: Napisz nam na Messengera RMF Max, jakie słowo lepiej brzmi po angielsku niż po polsku.

0: Kygo, Take Me Back, 7:48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
3: I Kygo nie będzie, ale będzie BDS, będzie Alan Walker, DJ Snake, Miu, Problem, Kukę, Kizo i wielu, wielu jeszcze innych artystów. Kungs, z tego co widzę, też się pojawi na Stadionie Śląskim między 28 a 30 sierpnia. To oczywiście Fire Festival, na który mamy dla was bilety.
0: My liczymy, że na tym festiwalu również się pojawi Kasia, która z nami jest już na antenie. Cześć Kasia.
4: Witam serdecznie.
0: Kasię pytaliśmy o to, a właściwie wszystkich z ekipy RMF Max, czyli was, pytaliśmy o to, jakie słowo lepiej brzmi po angielsku niż po polsku. I Kasia, twoje słowo to co to jest?
4: Village.
3: Tak, brzmi dostojnie, lepiej niż wieś i bardzo nam się spodobało, że napisałaś don't make village. To też brzmi całkiem nieźle, na pewno lepiej niż nie rób wiochy.
0: Nie, no proste, że tak. Ale Kasia, słuchaj, to nie jest ostatni moment w dzisiejszym programie twój, bo teraz to jest twoja chwila prawdy. Kasia, będziemy zadawać ci 3 pytania w naszym quizie z wczoraj, czyli to są pytania, które wydarzyły się wczoraj. I my ci te pytania zadajemy, ty
3: pytania
0: odpowiadasz.
3: Są 3, poprawnie musisz odpowiedzieć na 2 i dopiero wtedy dostaniesz bilety na Fire Festival, ale obiecujemy, nie będzie bardzo trudno.
4: Okej.
3: Jesteś gotowa, super.
0: I na każde pytanie będziesz mieć 5 sekund, ja ruszę stoper, jak zadam ci pytanie. Więc Kasia, pierwsze pytanie, jesteś gotowa?
4: Tak.
0: Dobra, super. Słuchaj, wczoraj została podniesiona kwota wolna od podatku ze 120 do 130 tysięcy. Do jakiej kwoty została podniesiona kwota wolna od podatku?
4: Do 130 tysięcy.
0: Tak
3: jest!
0: Jest, ona będzie mocna. Ja tak czuję, że Kasia będzie mocna i to przed czasem nawet.
3: Kasia, już masz pierwszy punkt. Wystarczy ci jeszcze jeden, żeby zgarnąć bilety, więc zadanie bojowe dla ciebie. Skolim jest kontuzjowany. Musiał odwołać kilka koncertów, a teraz musisz go zastąpić. Zaśpiewaj dowolną piosenkę Skolima.
4: O Jezu.
3: Cokolwiek, śpiewaj.
0: Ale spokojnie, Kasia, to nie było ostatnie pytanie, jeszcze masz ostatnią szansę. Wiadomo, to było trudne, ale posłuchaj. Iga Świątek wczoraj awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Czy to oznacza, że Iga Świątek musiała wygrać mecz?
4: Oczywiście, że tak.
0: Jest! Kasia, jedziesz na Fire Festival!
4: Super!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. To jest nowość RMF Max.
3: No to Zalia teraz dla wszystkich, dla Kasi również.

0: Lost Frequencies i Reality w RMF Maxime. Teraz sobie zrobimy taki reality check, czyli flash najnowszy za chwilę.
1: Dokładnie za 5 minut. Zostańcie z RMF Max. RMF Max.
2: Reklama.
3: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki opakowanie 200 gramów 8,99 za opakowanie oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
6: Wybiła 8 w RMF Max. Czas na najświeższy flash. Będzie też sport i pogoda. Kinga Nega. Cały czas z wami. Prokuratura w Krośnie chce przejąć śledztwo od strony węgierskiej w sprawie wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami. Wniosek w tej sprawie ma trafić do polskiego ministra sprawiedliwości. Ostateczna decyzja będzie jednak należeć do jego węgierskiego odpowiednika.
7: Jeśli będzie decyzja pozytywna, śledztwo zostaje przekazane do prowadzenia po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie, dowody zebrane do tej pory.
6: Wyjaśnia Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Kierowca autokaru, przypomnijmy, trafił do aresztu. W wypadku zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Przed godziną we Fleszu mówiliśmy o podatkowej rewolucji, jaką zapowiedział w przyszłym roku premier. Na zmianach ma skorzystać klasa średnia. W górę ma pójść drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych. O jakich dokładnie oszczędnościach mowa?
8: Zyskają na tym osoby zarabiające powyżej 11 900 zł brutto miesięcznie. Przy pensji około 13 000 zł brutto oszczędność wyniesie około 180 zł miesięcznie.
6: Wyjaśnia analityk eToro Paweł Majtkowski. Dzisiaj ostatnia 35-osobowa grupa polskich strażaków wyruszy do Madrytu, by wesprzeć działania przy gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Ratownicy będą pracować w środkowej części kraju. Sytuacja tam jest nadal bardzo trudna. Akcję gaśniczą utrudniają upały i brak opadów. Działaczka Koalicji Obywatelskiej wykluczona z partii. O politycznym losie Anny Konieczyńskiej zdecydował Dolnośląski Sąd Koleżeński KO. Decyzja ma związek z doniesieniami o nieprawidłowościach przy udzielaniu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź w 2024 roku. I jeszcze informacja dla kierowców. Potężny korek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Jak informowaliśmy, przy węźle Tynieckim na pasie w kierunku Katowic ruch utrudnia rozbity samochód dostawczy.
9: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Jutro startują Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. W porównaniu do ubiegłego roku w drużynie 5 ważnych zmian w składzie reprezentacji.
10: Patrząc na tą czternastkę, która została ogłoszona, widzę te najsilniejsze zawodniczki, które mogłyby wziąć udział w tegorocznych Mistrzostwach Europy. Oczywiście pomijam te aspekty zdrowotne, które wykluczyły część siatkarek.
6: Ocenia była reprezentantka Polski Joanna Kaczor-Bednarska. Polki pierwszy mecz turnieju rozegrają w sobotę. W Stambule zagrają z Węgierkami. W grupie czekają także Turcja, Niemcy, Słowenia i Łotwa. Dobre wieści z MLS. Chicago Fire pokonali na wyjeździe Orlando City dzięki bramce Roberta Lewandowskiego, odnosząc 6. zwycięstwo z rzędu.
9: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Po kilkudniowym ochłodzeniu wraca letnie ciepło. No, na północy kraju jeszcze bez szaleństw, do 24 stopni. W centrum już przyzwoicie 28 kresek, a na południu, zwłaszcza w rejonach podgórskich, do 30 stopni. Niestety wraz z cieplejszym powietrzem pojawią się również burze. Najgwałtowniejszych zjawisk spodziewamy się na południu i południowym wschodzie, gdzie możliwe są intensywne opady deszczu, grad i silny wiatr. W całej Polsce mają pojawiać się przelotne opady deszczu.
11: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.
12: No i budzimy już, kochani, po 8, 4 minuty. Nie chcemy być zbyt brutalni, więc nie zrywamy z was kołderki, ale
13: nie wiem,
12: troszkę głośno.
13: Czy chciałbym, żeby o 8:04 szeptał mi do ucha Jason Derulo. O, poszło.
12: Ładnie
13: Filip Kliber, Natalia Kawałek, mówimy wam. Dzień dobry.

0: Pitbull, Kesha, to oni piją Timber, zupełnie inaczej niż w Polsce. 8 minut po 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Natalia Kawałek.
0: Bo w Polsce piją kawę.
3: To chciałam powiedzieć właśnie, że o tej porze szczególnie. 9 minut po 8, a my słuchajcie, podniesiemy wam ciśnienie i to bez kawy.
4: Uwaga!
3: W zasadzie nie my, a Mateusz Gessler. Znacie, kojarzycie.
4: No
3: to jest takie nazwisko, które się z restauratorstwem kojarzy. No i Mateusz Gessler, słuchajcie, co on powiedział? On stwierdził, że napiwki w restauracjach polskich powinny być, uwaga, obowiązkowe, bo serwis doliczany do rachunku już nie wystarcza i generalnie mamy piekło restauratorów, bo oni są tacy biedni, pokrzywdzeni, a jeszcze chcieli tam, wiecie, kranówkę darmową dać w knajpach. O, skandal.
0: Ja to
3: więc
0: się
3: wiemy,
0: w ogóle...
3: że nie będzie kranówki, to obowiązkowe napiwki.
0: I właśnie ja to się czuję, że ja zostawiam napiwek, kiedy płacę dwie dychy za szklankę wody w restauracji.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No, ja tak sobie myślę o tym Mateusze Gesslerze i przypominam sobie Magdę Gessler, że my o niej kiedyś mówiliśmy, że jest odklejona.
0: A, bo talerz rzuciła, nie?

0: To się zbyt często nie zdarza, ale RMF Max akurat tak ma i to jest dowód na naprawdę dużą wyjątkowość całej sytuacji, bo to się często nie zdarza, żeby radio słuchało, a nie oceniało, zwłaszcza tych, którzy mają tak sombr przed momentem w piosence i jeszcze nie są ready. Nigdy nie będziemy gotowi na koniec wakacji, choćbyśmy ćwiczyli 2 miesiące. Irek Jakubek, to ciągle lato na maksa.
1: Reklama.
2: Telewizor Haier, 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowy odkurzacz cyklonowy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 299 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi.
4: Mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: I po reklamie.

Czas w pracy szybciej leci, wakacje jakby się wydłużały. Tak właśnie działa playlista RMF Max. Jest lato na maksa, jest dobrze. Gorzej w szpitalu w Zamościu, bo znowu szok, niedowierzanie, ile lekarz może zarobić w ciągu jednego roku. Prawie 3 miliony w rok, dokładnie 2 miliony 700 tysięcy. Ale nie to akurat jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że odkryliśmy gałąź, dyscyplinę medycyny, o której istnieniu wcześniej nie mieliśmy pojęcia. To się nazywa medycyna biznesowa.

0: A gdyby tak dzisiaj 15 tysięcy złotych. Bang, niespodziewanie wpadło do twojego wakacyjnego budżetu. Proszę bardzo, da się załatwić. 15 tysięcy złotych, lato niech będzie jeszcze bardziej na maksa. W RMF Max mamy na to sposoby. Słuchajcie, 15 tysięcy złotych wygrać łatwiej i to całe 600 razy łatwiej. Bo razy 600 teraz mnożymy każde zgłoszenie do naszej zabawy. Proszę wysłać SMS o treści Max na 7327. A my mnożymy takie zgłoszenie razy 600. Łatwiej wejść do finału i wygrać 15 tysięcy. Max, wyślij teraz na 7327.
1: Reklama.
2: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
1: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6 tysięcy złotych i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
12: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.
15: Jak najlepsze wspomnienia.
16: Jak buszowanie po lesie.
17: Jak spotkanie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Dzisiaj w Polsce przeważnie pochmurno, ale pojawią się też większe przejaśnienia. W wielu regionach wystąpią przelotne opady deszczu, a na południu, w centrum, na wschodzie i południowym zachodzie miejscami pojawią się też burze, lokalnie z gradem. W czasie burz możliwe są silniejsze porywy wiatru. Najcieplej będzie na południu, temperatura podniesie się tam w okolice 30, w centrum około 24 stopni, najchłodniej na wybrzeżu, tam 20. W górach i nad morzem wiatr też będzie mocniejszy.

Wakacyjna miłość we wszystkich językach świata. Azizami, Ed Sheeran w RMF Max. I wiem, że lubicie, oj bardzo lubicie, ja zresztą też uwielbiam, jak on prosi ją, żeby ona przyszła do niego, tak jak wczoraj. I znowu tak troszeczkę się zasiedziała, bo on tak patrzy na nią i sobie myśli, że to jest naprawdę dobry moment, żeby wreszcie zrobić coś, co powoduje, że człowiek się troszeczkę czerwieni, no bo dawno nie było im wstyd. I o tym między innymi będzie śpiewał w swojej najnowszej propozycji Oscar Sims. Bez końca.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Gotowa na powrót do szkoły?
3: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
2: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
4: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
1: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź flash sportowy.
5: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
1: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grubson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł. 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: I po reklamie.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
6: Czas sprawdzić, co nowego w pogodzie. W Polsce zachmurzenie będzie dzisiaj duże, ale synoptycy prognozują też większe rozpogodzenia. Może przelotnie popadać, niewykluczone są też burze z gradem, szczególnie na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie. Temperatura maksymalna od 19 na wybrzeżu do nawet 31 stopni na południu kraju. W centrum wartości pomiędzy, okolice 25. Wiatr może być silniejszy nad morzem i w górach, a także tam, gdzie pojawią się burze.
7: Ponad połowa ze 100 losowo wybranych ankietowanych, to nie jest Familiada, to jest program RMF Max, potwierdza, że ta piosenka pachnie im wakacjami. Dub Dogs, How Does It Feel? Tu RMF Max, tu Irek Jakubek. Witajcie.

jeśli ta piosenka jest o dwóch Dawidach, Dawidach Podsiadło. Jeden Dawid gra koncerty i zapełnia stadiony, a drugi robi, lubi spokój domowego ogniska, które regularnie próbuje rozpalić, albo przynajmniej trochę w nim posprzątać. Na błysk! To był Dawid Podsiadło. A to jest nasza muzyczna perełka na dziesiątą. Jest Sonic, jest Sky. Niech lato na maksa nigdy się nie kończy.

0: Stary Papi w RMF Max, aż strach pomyśleć, jak często musicie to mówić w te wakacje. Tymczasem my jesteśmy na tropie wielkiej zagadki.
1: Jest 20 dzień sierpnia 2026 roku. Czwartkowe, spokojne popołudnie. Adam z Małogoszcza jest o krok od popełnienia największego błędu swojego życia.
0: Jakiego?
1: Co zrobił Adam? Albo czego nie zrobił? Adam nie wziął do ręki swojego smartfona i nie wysłał SMS-a podczas ostatniej tego dnia rundy bonusowej w zabawie Casa de Palma w RMF Max.
0: Ej, nie bądź jak Adam!
1: Nie bądź jak Adam!
0: Wchodź szybko do gry. Kasa czeka. Nawet 15 tysięcy złotych i to jeszcze dzisiaj.
1: I to naprawdę jest ostatnia dzisiaj runda bonusowa. Po raz ostatni mnożymy wasze szanse na zgarnięcie tych pieniędzy albo fantastycznych wakacyjnych nagród. Teraz wysyłając jednego SMS-a do nas, masz nie jedną szansę jak standardowo.
0: Tylko 570 razy większą, co oznacza, że ty wysyłasz już jednego SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo zgłoszenie na rmfmax.pl, a my je mnożymy 570 razy.
1: Proste, proste. Tak proste jak zgarnianie fantów albo nagród w RMF Max.
0: No nie daj się prosić, wbijaj do gry.
1: Nie popełnij tego błędu, nie pozwól, żeby ktoś inny się cieszył, a ty sobie będziesz myślał, a, mogłem wysłać, nie?
0: Nie albo bądź mogłam. Jak Adam, bądź sobą, wbijaj do gry na rmfmax.pl.
1: Albo 7327 i hasło Max już za mniej niż godzinka finału. Max.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
5: Szkołę ogarniamy.

0: teraz na biedronka.pl.
1: Ale ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
0: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
4: How good is that?
5: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
1: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
2: Całą paczką.
3: Na luzie.

0: ty masz od Gipsa Kukona i Jonatana w RMF Max. To coś. Słuchajcie, nie zgadniecie, jakie dzisiaj święto jest w kalendarzu. Dzień wyznawania miłości.
1: O, pięknie! No. A można to robić na tyle różnych sposobów, prawda?
0: Tak, nawet najciekawsze jest to, że jak wyznajesz miłość, ale w ogóle bez mówienia nic, żadne kocham, żadne miłość, żadne serduszko, bez używania takich
1: czyli
0: słów.
1: Jak?
0: No na przykład można powiedzieć, słuchaj, jesteś dla mnie ważniejsza niż finał sezonu ukochanego serialu.
1: A, już myślałam, że powiesz, że finał Ligi Mistrzów.
0: A nie, to nie przesadzajmy.
1: Ale słuchajcie, czasami wcale nie trzeba używać słów.
0: No.
1: Wystarczą te proste gesty, na przykład pozmywanie w końcu tej sterty garów, która czeka w kuchni, wyniesienie śmieci albo przykręcenie tej rolety, która już czeka na to 3 ostatnie lata i ta druga strona tak bardzo prosi i prosi i prosi.
0: Czy ja rozumiem, że ty kierujesz te słowa gdzieś tam do swojego domu własnego?
1: Kochanie! A w jaki sposób wy wyrażacie swoje uczucia? Czynami albo słowami?
0: Ale bez używania słowa miłość, bez serduszka i bez takich rzeczy. Zaskoczcie nas trochę, piszcie na 3001 albo nagrywajcie głosówki na Messengerze RMF Max. My mamy dla was gadżety.
1: Wakacyjne gadżety, ale rozdamy z pełną miłością. 3001 albo głosówki na Messengerze RMF Max. Czekamy.
0: Wyglądasz jak kebab po robocie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mam wakacje i ogólnie no, lubię wędkować, więc chodzę sobie łowić.
2: Let's go!
3: Więc rozumiecie? Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
8: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
9: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz. Kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: I po reklamie.
2: Na rower.
3: Na koncert.
4: Na spacer.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
7: Lato na maksa!
8: W Polsce wciąż chmury i przejaśnienia, możliwe przelotne opady deszczu, a na południu, w centrum, na wschodzie i południowym zachodzie mogą pojawić się burze, lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 19 stopni nad morzem przez około 24 w centrum do nawet 31 na południu. W nocy nadal możliwe będą opady, na południu i wschodzie także burze. Temperatura spadnie do około 16 stopni w centrum i 18 na południowym wschodzie, najchłodniej na północy, okolice 13.
6: RMF Max. RMF Max.

0: Pani Ariana niezmiennie w formie One Last Time. To jest RMF Max, zbliżamy się do 15 i przenosimy się na chwilę do Pobierowa.
1: Bo w Pobierowie jakby luksusowo. Wyobraź sobie, że możesz zjechać na plażę, ale windą.
0: Co ty gadasz? Ze skarpy?
1: No dokładnie.
0: Wow.
1: Nie wszystkim jednak ta nowa wizytówka Pobierowa, jak mówią o niej urzędnicy, się podoba.
0: Dlaczego?
1: Bo internauci zarzucają między innymi, że jest źle podświetlona, nie te kolory. Pamiętajcie, tylko różowa magenta RMF Max, ale też bryła nie do końca przypadła im do gustu.
0: A co z tą bryłą jest nie tak?
1: Ona miała być tak skonstruowana, żeby przypominała trochę rufę statku morskiego.
0: Czyli tył, rufa to jest gdzie?
1: Wszystko zależy od okoliczności, ale powiedzmy, że tył.
0: No i co, wygląda?
1: Jak zamkniesz oczy.
0: Z tyłu na plaży to niejedno może zmylić.
1: Jak zamkniesz oczy, to nawet Pobierowo jak Santorini wygląda.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
3: Sanostol.
2: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
3: Sanostol?
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Jak rozgrzana łąka.
12: Jak ognisko na działce.
11: Jak wypad na wodę.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: Lato na maksa.
11: Lato na maksa!
15: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
16: Iga Świątek z 9. zwycięstwem z rzędu melduje się w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Pokonała francuskę Diane Perry. O półfinał zagra dziś około 1:00 w nocy z Jeleną Rybakiną. Cztery polskie drużyny rozpoczynają dziś walkę w decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów. O 18:00 Jagiellonia Białystok podejmie gruzińską Iberię Tbilisi w Lidze Europy. Godzinę później Lech Poznań zagra ze szwajcarskim FC Thun. O 20:00 Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w eliminacjach Ligi Konferencji.
17: Może pójdziemy z zasadą, że za 3 razy sztuka i tym razem Górnik wyjdzie zwycięsko.
16: Mówił Rafał Janicki z Górnika. Na koniec o 21:00 Raków Częstochowa kontra Hajduk Split. Robert Lewandowski z kolejnym golem dla Chicago Fire. Polak przyczynił się do wygranej nad Orlando City, wykorzystując rzut karny. Czas na Formułę 1. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen przedłużył kontrakt z zespołem Red Bulla do 2030 roku. Obecnie zajmuje 6. miejsce w klasyfikacji generalnej kierowców. Na koniec przypominajka. Na stronie RMF Max mamy bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej. Ten już w niedzielę na Stadionie Śląskim.
15: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Wieczorem w wielu regionach możliwe są przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum oraz na wschodzie także burze. Początkowo lokalnie z gradem. Popadać i zagrzmieć na tych obszarach może również w nocy. Gdy będziemy spać, temperatura spadnie do około 13 stopni na wybrzeżu. Najcieplej ma być na Podkarpaciu, 18. Jutro również nie zabraknie chmur i przelotnego deszczu, a miejscami mogą pojawić się burze. Nad ranem na Mazurach i Podlasiu synoptycy zapowiadają mgły, które mogą ograniczyć widoczność.
19: Kto nam zabroni w czwartek po 15 się czuć jak w weekend? No kto? No kto?
10: Zwłaszcza, że ja jutro mam wolne, także
19: o
10: ja
19: w weekend. To jest lato i wszystko gra.
3: Karina Nicińska
19: i Dawid Miązek do 17.

To coś czai się już w naszych kokosach. Palmy powoli szeleszczą w studiu RMF Maxa. To oznacza, że za chwilę to coś wypełznie na świat.

0: sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nadszedł ten najbardziej ekscytujący moment z całego dnia w RMF Max.
2: Bo już za chwilę, nie, czy ktoś odbierze telefon od nas, bo to finał naszej zabawy Casa de Palma.
1: Sygnał, jak słychać, już jest, to czekamy na halo.
3: Halo.
1: Halo, dzień dobry, cześć. Karina i Dawid, RMF Max dzwoni.
3: Tak, cześć, dzień dobry.
2: Jak masz na imię?
3: Marcin.
1: Co ty taki zaspany jesteś? Chyba, że cię, nie wiem, z jakiegoś letargu obudziliśmy.
3: W pracy jestem.
2: A w pracy?
1: A, w pracy, nie, to dobrze, no to prawidłowo, że zaspany. A czym się w pracy zajmujesz?
3: Koszę trawę.
1: Okej.
2: Okay. Fajnie.
3: Fajnie. Ziele.
2: No to piękny fajnie. Zawód, ale powiedz, mój drogi, co powiesz na to, żeby skosić za chwilę jakąś nagrodę, co?
3: Jestem za.
2: Myślałam.
1: Fajnie. No i fajnie. Słuchaj, mamy dla ciebie wakacyjne nagrody skryte w naszych kokosach zawieszonych na palmach. Palm jest 26, więc pozostaje ci wybrać numer palmy, którą mamy dla ciebie potrząsnąć i nagroda z tej palmy jest twoja. To poproszę od 1 do 26 numerek.
3: 26. Dzień urodzin.
2: Pięknie.
1: 26. Dzień urodzin. Pięknie. 26 grudnia się urodziłeś, sierpnia.
3: Sierpnia.
1: O, proszę, no to zaraz będą urodzinki, super.
2: A powiedz, czujesz, że ty masz tą rękę do roślin? Bo to wiesz, palmy, kokosy, to trzeba się dobrze zaopiekować.
3: No, tak pół na pół, bym powiedział. Zależy, czy to koniec tygodnia, czy początek.
2: No, okay. Wszystko zależy od nastroju.
1: No dobra, słuchaj, palma numer 26, potrząsamy już dla ciebie tym drzew. I mamy. O, mamy już kokos na ziemi. Marcin.
2: Ewidentnie tą rękę do roślin, to ty, chłopie, masz.
1: Masz. My ci do życzeń urodzinowych już teraz na nadchodzące za 6 dni twoje urodziny dorzucamy jeszcze 1000 złotych!
3: Bardzo fajnie.
1: No, bardzo fajna premia chyba, nie?
3: Pewnie, że tak.
1: Słuchaj, kiedy ostatnio miałeś dniówkę 1000 złotych?
3: O, nie pamiętam.
2: Chyba no widzisz, a tu jest po prostu w chwila moment, prawda?
1: Nawet nie dniówka, tylko w parę sekund zarobione pieniądze. 1000 złotych leci już do ciebie. Pozdrawiamy cię gorąco i jeszcze raz wszystkiego dobrego na urodziny.
3: Dziękuję i dobrego.
2: 100 lat.
1: La. Chcecie sobie zrobić takie urodziny? Nawet nie musicie mieć urodzin, my tego nie sprawdzamy w ogóle.
2: Wchodźcie do gry, a my zadbamy o prezenty. Z hasłem MAX pod 7327 za 369.
1: Albo na www.rmfmax.pl. Kolejny finał już jutro.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Przyznam szczerze, że lubię, jak Armin van Buuren przypomina sobie tego starego, dobrego Armina i wjeżdża w trensowe klimaty, tak jak w tym numerze Everlasting z Saszą w RMF Max. Za chwilę sprawdzamy wasze głosówki i SMS-y, które przesyłacie w temacie wyznawania miłości.
1: No, gdyby pogoda nam miała coś do powiedzenia, to tak patrząc po tym, co wyraża, to ewidentnie strzeliła focha, tylko chyba jeszcze nie wiemy do końca za co.
0: Jak to w związku? Pogoda za moment, pani Dua Lipa.

0: Elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
4: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
5: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Telewizor Haier 65 cali, mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4745 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: i po reklamie. Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Wieczorem w wielu regionach możliwe są przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum oraz na wschodzie także burze. Początkowo lokalnie z gradem. Popadać i zagrzmieć na tych obszarach może również w nocy. Gdy będziemy spać, temperatura spadnie do około 13 stopni na wybrzeżu. Najcieplej ma być na Podkarpaciu, 18. Jutro również nie zabraknie chmur i przelotnego deszczu, a miejscami mogą pojawić się burze. Nad ranem na Mazurach i Podlasiu synoptycy zapowiadają mgły, które mogą ograniczyć widoczność.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: słyszysz tę nutę, wiesz, że jest przyjemnie. Justy Jackstyle i on Turn the Lights Off w RMF Max.
1: Jest z nami Ewa, bo dzisiaj was pytamy o te wszystkie wyrażania miłości, ale w taki czasami może bardziej...
0: Niewerbalny
1: dokładnie
0: sposób. Cześć Ewa.
1: Czy nami.
2: Cześć.
0: Słuchaj, wyznanie miłości po 30, powiedz, co sprezentowałaś mężowi?
2: Na walentynki sprezentowałam mu myjącą toaletę. Dostał z czerwoną kokardą, był bardzo zadowolony z tego prezentu.
0: Czyli taka toaleta japońska, tak? Że tam ze strumyczkiem takim wypływającym z fontanną, masująca i w ogóle, tak?
1: Myjąca, susząca.
2: Tak, susząca, myjąca.
0: Powiedz jeszcze, jak on ci się zrewanżował za to.
2: No to już pozostawiam.
0: Pięknie.
1: W taki sposób, że bieliznę można było spokojnie do pralki w końcu wrzucić, podejrzewam.
0: Ewunia, pozdrawiamy i wysyłamy gadżety RMF Max.
2: Bardzo dziękuję.
0: Jak wy wyznajecie miłość bez słów albo w oszczędnych słowach?
1: 3001 albo Messenger RMF Max do waszej dyspozycji.

0: Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Kastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Na tarasie.
3: Na dziko.
2: Na leżąco.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
4: Lato na maksa!
6: Wieczorem w kraju możliwe deszcz i burze. Zagrzmieć ma przede wszystkim w centrum, na wschodzie, południu i południowym zachodzie. W czasie burz możliwy grad. Opady utrzymają się również w nocy. Wtedy temperatura od 13 stopni na północy do 18 na Podkarpaciu. Jutro rano na Mazurach i Podlasiu spora mgła. W piątek w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, większe na południu, wschodzie, w centrum oraz na krańcach północno-zachodnich. Tam też może popadać. Do tego burze na południu i południowym wschodzie. Na termometrach od 22 do 26 stopni.
7: Hity na maksa.
8: Jeżeli trzymamy się tej zasady, a trzymamy się, że czwartek to jest mały piątek, no to właśnie w czwartek po 16:00 witamy weekend.
9: Dzień dobry. Witamy, kto jeszcze go nie poczuł, no to od tego są właśnie takie hity na maksa. To Alabama ten i dajcie głośniej.
8: Karina Nicińska, Dawid Piązek, zostajemy z wami jeszcze przez godzinkę.

0: Repeated, genialny numer od Martina Garrixa i Eda Sheerana. Wiesz, że oni go mieli nagranego już ten materiał kilkanaście lat temu, ale go skitrali i dopiero teraz robili premierę.
1: Także artyści
0: drodzy, jak macie dobry materiał, to wypuszczajcie, nie bądźcie tacy nieśmiali jak Ed Sheeran i Martin Garrix.
1: Z kolei już za chwilę w RMF Max Teddy Swims. I z Teddym Swimsem jest taka historia, że on przez wiele, wiele lat próbował, tęty, sięty i owędy, aż w końcu się udało i teraz wszyscy możemy cieszyć się jego muzyką.
0: Czyli warto? Nauczka jest taka, że nigdy się nie poddawaj.
1: Kto nie próbuje?
0: Jak nie drzwiami, to oknem. Jak do szefa po urlop.

0: sama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
9: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6 tysięcy złotych i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Spokojnie, jeszcze trochę lata, zostało to tylko tytuł kawałka. Ostatni dzień lata, Gips, Ego i For Money, a my wracamy w RMF Max do waszych SMS-ów, do głosówek z okazji Dnia Wyznawania Miłości. Jak wyznać miłość bez mówienia kocham?
1: Sprawdzam pod 3001 i dostaliśmy taki tekst. Sam zresztą posłuchaj. Jestem tak głodny, że schrupałbym cię na... Hannibal Lektor lubi to.
0: Ale mamy też głosówki. Proszę bardzo, Paweł z nami.
2: Jesteś jak odbicie księżyca w alpejskim strumyku. Pozdrawiam.
1: Nawet Mickiewicz o Świtaziące tak nie pisał.
0: Nie, Słowacki wziął i zmartwychwstał i przez Pawła, który przemówił. Tutaj z nami jeszcze Artur.
3: Wystarczy, że zrobię sushi, żona jest w siódmym niebie, ja nie muszę nic mówić, a ona też nie jest w stanie nic powiedzieć, bo się zajada.
0: Tam nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, pojawił się uśmiech przed tym, jak mówił, że żona nie jest w stanie nic powiedzieć.
1: Każdy ma swój sposób, żeby zamknąć komuś usta i to nie bez powodu.
0: I na deser jeszcze Kinga.
4: Wyznaję miłość mojemu mężowi poprzez pieczenie jabłecznika, a on mi poprzez tankowanie mi auta.
1: Powiem ci, to jest bardzo dobry deal.
0: Przy tych cenach paliwa to większy prezent niż pierścionek z diamentem.
1: Kochanie, ciasto!
0: Gadżety RMF Max wędrują do Kingi, Tame Impala z nami czyni Dracula.

0: wysoko, wyżej, a potem jest jeszcze Fly High od Tobiego Romeo w RMF Max.
1: I burze, burze, burze, które rozpoczną się dosłownie za chwilę, po 17,
0: tak? U nas?
1: Małopolska, Podkarpacie, Lubelskie. Trzym ta się.
0: I ktoś gdzieś teraz w tamtych stronach wygląda przez okno, patrzy na chmury i mówi, żeby z tego jakiego nieszczęścia nie było.
1: Dawid Miązek.
0: Karina Nicińska, dziękujemy wam bardzo za dzisiaj. Jutro Kari sama.
1: Ja sama, zapraszam punktualnie od godziny 13 na Lato i Wszystko Gra, ale za chwilę kanał nadawczy i też całkiem niezła ekipa.
0: Justyna Borycka i Michał Siwek w dobrym towarzystwie was zostawiamy. Dzięki, pa!
1: Pa! Max.
2: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Tak brzmi lato na maksa.
12: RMF Max. Lato na maksa.
13: Lato na maksa!
14: Wieczorem w kraju możliwe deszcz i burze. Zagrzmieć ma przede wszystkim w centrum, na wschodzie, południu i południowym zachodzie. W czasie burz możliwy grad. Opady utrzymają się również w nocy. Wtedy temperatura od 13 stopni na północy do 18 na Podkarpaciu. Jutro rano na Mazurach i Podlasiu spora mgła. W piątek w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, większe na południu, wschodzie, w centrum oraz na krańcach północno-zachodnich. Tam też może popadać. Do tego burze na południu i południowym wschodzie. Na termometrach od 22 do 26 stopni.
15: RMF Max.
16: RMF Max.
17: RMF Max.

0: reklama.
1: Gotowa na powrót do szkoły?
0: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
1: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
2: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: O 17 szybko o tym, co ważne w czwartkowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na Flash RMF Max. Naukowcy są coraz bliżej stworzenia szczepionki dla chorych na czerniaka, czyli groźny nowotwór skóry.
1: Preparat daje szansę na zmniejszenie ryzyka przerzutów, czyli w praktyce na wydłużenie życia osób, które chorują na czerniaka. Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które działa przy Uniwersytecie Gdańskim, profesor Natalia Marek-Trzonkowska, tłumaczy, że kluczowe jest to, że jest to szczepionka dopasowana do konkretnego pacjenta.
2: Wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego, będzie znajdował się w szczepionce i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
1: Ta szczepionka byłaby podawana pacjentom z zaawansowanym czerniakiem już po usunięciu guza.
0: Mówił Michał Dobrołowicz. Wracamy do Polski. Będzie krótko o planowanych zmianach w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, żeby kaucją objęte zostały kolejne opakowania.
3: Kaucją mają być objęte także jednorazowe szklane opakowania. Chodzi m.in. o tak zwane małpki, ale także butelki po sokach czy innych napojach.
4: Polacy mają dosyć zbierania odpadów po lasach po kimś. Zasada powinna być prosta. Śmiecisz, pijesz, sprzątnij po sobie, po prostu. Nawet jeżeli ktoś wyrzuci takie opakowanie, to znajdzie się ktoś, który to opakowanie podniesie.
3: Mówi Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska. Resort chce także, żeby bony, które wydają automaty kaucyjne, obowiązywały dłużej niż 30 dni od oddania butelek.
0: A tematem zajął się Michał Krasoń.
5: To jest RMF Max.
0: Zofia i Nikodem to najczęściej nadawane dzieciom imiona w pierwszej połowie bieżącego roku. Pierwsze otrzymało 2160 dziewczynek. Na drugim miejscu jest Zuzanna, a na trzecim Maja. Popularne żeńskie imiona to także Hanna i Oliwia. Imię Nikodem otrzymało 2600 chłopców. Drugie pod względem popularności jest imię Antoni, a na trzecim miejscu Jan. W czołówce męskich imion także Leon i Aleksander.

0: Wieczorem i w nocy w części kraju możliwe deszcz i burze. Przede wszystkim w centrum, na wschodzie, południu i południowym zachodzie. Opady utrzymają się również jutro. Padać nie powinno jedynie w pasie północnym i to z wyjątkami. Na południu i południowym wschodzie może też zagrzmieć. O poranku spodziewamy się sporej mgły na Mazurach i Podlasiu. W piątek w ciągu dnia temperatura od 22 do 26 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, najcieplej ponownie na Podkarpaciu.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa. Od świtu do świtu.
2: Mówię wam dziś, dzień dobry w stanie wzburzenia wielkiego.
3: Co się
2: stało? Po remoncie w naszej kuchni światło jest zbyt jasne, nie da się tam być.
3: To prawda, jest trochę jak w laboratorium, ale zdania są podzielone.
2: Ale jakbyście napisali do naszego szefa tutaj na redakcję @rmfmax.pl maila, że w kuchni jest za jasno,
3: ale
2: bylibyśmy wdzięczni.
3: Powiedział, żebyś ciszyć już to światło, jak nam się tak nie podoba.
2: Powiedział w końcu?
3: Powiedział.
2: A, dobra. To...
3: No powiedział, jak wychodził. A my właśnie wchodzimy. Dzień dobry, tu Siwek i Borycka, kanał nadawczy do 20 w RMF Max.
2: I tak napiszcie.

0: Tak, gramy. Felix Jen za nami w RMF Max. 7 minut po piątej. No i co? Nie będziemy chyba tego przeciągać, bo to już po prostu ja się nie mogę doczekać, żeby poczytać wam w myślach.
1: Powiedz to.
0: Stop! O czym teraz myślisz?
1: No i znowu oczywiście zaznaczamy, że tylko szczere odpowiedzi przyjmujemy na Messenger RMF Max. A nawet jak się jakaś nieszczera pojawi, to na pewno nie wygra. Tyle wam powiem.
0: Tak, bo my już mamy taki radar po prostu, że my wiemy, co wymyśliliście naprawdę, a co wymyśliliście po prostu specjalnie.
1: A cztery wejściówki do parku rozrywki w Zatorze są do wygrania, więc ktoś, kto najkreatywniej, najciekawiej opowie myśl, którą w tym momencie miał, kiedy padło stop, no to wygra właśnie taki pakiet wejściówek.
0: Tak jest, więc stop, o czym myślisz, daj znać na Messenger, że RMF Max. Czekamy na wasze wakacyjne myśli.

0: Somber w RMF Max. I tak się właśnie powolutku kończą wakacje. Podejrzewam, że większość z was już też po urlopach, ale spokojnie. Jeszcze
1: ale
0: będzie
1: ty
0: można...
1: wiesz, jak człowiekowi takie otuchy do serca wlać.
0: Co nie? Ale nie, no dobre wiadomości mam. Dobre wiadomości są takie, słuchajcie, że w grudniu, jak się weźmie dosłownie kilka dni urlopu, to można mieć aż 16 dni wolnego od 19 grudnia do 3 stycznia. No to są ponad dwa tygodnie nieprzerwanego odpoczynku.
1: A ile trzeba wziąć wolnego, żeby to było?
0: No trzeba tak trochę pokombinować, bo będzie jakiś tam dzień wolny do odebrania, 3 dni urlopu przed świętami, no tak wiesz, no.
1: Okej. Okay.
0: Trzeba spojrzeć w kalendarz.
1: Ty powiedziałeś 16 dni nieprzerwanego odpoczynku?
0: Mhm.
1: Widzisz, to jest właśnie ten błąd, bo to 16 dni urlopu to jest absolutnie wyraz nierównoznaczny z 16 dniami nieprzerwanego odpoczynku. Max.

0: słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

0: Potężny bit pogania dziś w playliście RMF Max.
1: Nie chcę wyjść inaczej.
0: Axwell i Bon przed chwilą w numerze Whatever Turns You On. To jest cały czas RMF Max.
1: A z nami już Monika, cześć.
2: Cześć.
1: Monika, my pytaliśmy dzisiaj o to, co byś zrobiła w 5 sekund w sklepie, jakbyś mogła tam po prostu wpaść na te 5 sekund i zabrać coś ze sobą. To co by to było?
2: Karty podarunkowe, lekkie, szybko doszłabym do kasy.
1: Powiem szczerze, że twój geniusz po prostu rozwalił nam głowy dzisiaj.
0: Powalił nas na łopatę, absolutnie.
1: Ten kawa rozpuszczalna, ja jakieś nasiona czyja, a Monika po prostu ma łeb na karku, no, karty podarunkowe. Teraz już wiem i tak zawsze będę odpowiadać na takie pytanie. Ale oczywiście, Monika, to był tylko wstęp do naszej zabawy 5 sekund. Czy wiesz, jak w to się gra? Grałaś może kiedyś ze znajomymi?
2: W 5 sekund? Tak.
1: No, czyli wiesz, że po prostu w czasie 5 sekund musisz udzielić odpowiedzi na pytanie. 3 takie pytania mamy, trzeba będzie wymienić po 3 rzeczy. No to co, jesteś gotowa?
2: Tak jest.
1: Bo tu nie ma co się rozdrabniać, no to lecimy. Pierwsze pytanie. Wymień 3 sposoby jedzenia gofrów.
0: Czas, start.
2: Rękoma, chodzi o to, co na tych gofrach?
1: W sumie chodziło bardziej o to, co na tych gofrach, ale Monika, nie przejmuj się.
2: Mogę powiedzieć, ale już za późno.
1: To możemy odpalić jeszcze raz, albo może spróbujmy 2 pierwsze pytania, kolejne pytania, jak na te 2 pytania odpowiesz, to i tak bilety lecą do ciebie, bo nadal wygrywasz, dobra?
2: Dobra,
0: Monika,
2: dobra.
0: Zdradzę ci moją strategię nagrania w 5 sekund. Najpierw mówisz, potem myślisz, jakoś się wybronisz.
1: Okay, tak.
2: Okay.
1: No to lecimy. Wymień 3 zwierzęta, które żyją w morzu.
0: Czas, start.
2: Ryby, rekiny, płaszczki.
1: No i okej.
0: Widzisz, działa.
1: No, dokładnie. Więc
0: dobra,
1: mamy to.
0: Mamy 1 punkt, jeszcze 1 ci jest potrzebny, żeby...
1: Ale to będzie najprostsze.
0: Ale teraz będzie trudne, to wyjdziesz na taką świnię.
1: Wolałabym na rekina. Biznesu, jak Monika w sklepie.
0: Dawaj.
1: Wymień 3 miasta, które tworzą Trójmiasto.
0: Czas, start.
2: Gdańsk, Gdynia, Sopot.
1: No mówiłam, że proste, Monika, lecisz na erstoletnie brzmienia.
2: Super, dzięki bardzo.
1: Do Gdańska oczywiście, no stąd te wszystkie takie gofrowo-morskie tematy się pojawiły u nas w zabawie 5 sekund. Poradziłaś sobie z tym cudownie, ale i tak twoja strategia na te karty podarunkowe zostanie z nami już na zawsze, no. Wspaniałe.
0: No tak, to tak. Tylko wiesz, że będziesz musiała je komuś dać.
2: Myślę, że przydadzą się na etapie wykańczania mieszkania.
1: To dasz mężowi, widzisz?
2: Tak, stąd ten pomysł.
1: Bawcie się dobrze na letnich brzmieniach.
0: I na fugowaniu też.
2: Dzięki bardzo.

0: Margaret gra w RMF Max, a za chwilkę prognoza pogody będzie i trzeba by ją rymowanką zapowiedzieć.
1: No, do...
0: Do słowa paznokieć.
2: Lato na Maxa.
1: Ale co? Jak? Co?
0: No paznokieć, no.
1: Czemu?
0: Bo popatrzyłam na paznokcia i po prostu paznokieć. Jest
1: takie
0: słowo...
1: gdzieś indziej spojrzeć.
0: Masz rymy do tego. Spokojnie. Poradzisz sobie.
1: 3 minuty, tak?
0: Tak.

0: Piękne numer od Ray w RMF Max. A Michał już chyba gotowy. Trochę spokojny, trochę zły na mnie, ale przeżyjemy to, no.
1: Życzę ci, żebyś kiedyś musiała układać rymy do tych samych słów, które sama mi dajesz.
0: Ojejku, kiedyś dałeś mi paluszek i jakieś tam inne różne dziwne, no.
1: Do paluszka jest...
0: Michał Siwek i zapowiedź prognozy pogody z użyciem słowa paznokieć.
1: Łokieć, pięta, nie ma klienta. Pięta, łokieć, pępek, paznokieć. Taka życia proza, zaraz prognoza. Dziękuję bardzo.
0: Doskonale.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: I po reklamie.

0: po swojemu.
1: Na spontanie.
2: Na luzie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
5: Wieczorem w Polsce sporo chmur, ale bez pogodowej katastrofy. Przelotny deszcz możliwy przede wszystkim na północy, wschodzie i miejscami na zachodzie naszego kraju. Na południu oraz w centrum więcej przejaśnień, chociaż lokalnie mogą pojawić się burze. Szczególnie w rejonie Katowic, Kielc, Lublina oraz Rzeszowa. Termometry pokażą od około 18 stopni nad morzem do 24-25 na południu oraz w centrum. Wiatr chwilami może silniej zawiać.

0: No i to jest klimat. Eminem i Not Afraid w RMF Max. Można powiedzieć, że Eminem wykazał się brawurą w tym numerze. To samo powiedziałabym też o Michale, który wczoraj, po 7 latach przerwy, poszedł grać w nogę.
1: I skąd ludzie mogli się o tym dowiedzieć? Ano stąd na przykład, że dziś ledwo chodzę. Mm-hmm. I ja też uważam, że to była brawura. To nie była odwaga, to była brawura.
0: Ale co, no dobrze się bawiłeś,
1: nie,
0: tak?
1: Nie, no było zarąbiście.
0: Półtorej godzinki biegania. Nie wiedziałeś jeszcze, jakie będą konsekwencje. To
1: nie,
0: jest jakby
1: absolutnie.
0: Życie jakby jutro miało nie być. No.
1: Tego nie dało się wczoraj przewidzieć.
0: Absolutnie, no ale generalnie to nas skusiło i skłoniło do takiej rozmowy właśnie o powrotach do rzeczy, które kiedyś lubiliśmy robić, a potem dorosłość trochę nam to zabrała. Na to czas, albo kontuzje, albo różne inne historie. Ja na przykład wróciłam też do robienia zdjęć takich bardziej artystycznych, bo kiedyś to lubiłam.
1: Super, a potem, nie boli chyba nic.
0: Nie, potem nic nie boli. To jest akurat
1: super.
0: Bezpieczny sport.
1: To może ja też pomyślę o tym.
0: Pomyśl o tym, a wy dajcie znać, jeśli też macie jakieś takie rzeczy, do których wróciliście po latach, jakieś stare pasje sobie odkopaliście. Jak wam teraz z tym jest? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.

0: Panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: I po reklamie.

0: na siebie,
1: nad morze,
2: na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Końcówka czwartku zapowiada się ciepło, ale miejscami dynamicznie rozwijać będzie się ta pogodowa sytuacja. Najwięcej słońca jeszcze do wieczora na południu i na wschodzie. Tam temperatura cały czas w okolicach 25-27 kresek. Bardzo podobnie w centrum, na północy chłodniej, od 18 do 24 stopni. Przelotne opady deszczu możliwe są m.in. na Pomorzu, na Warmii, na Podlasiu oraz w Wielkopolsce. Na południu oraz na wschodzie lokalnie burze.
6: Ale jak dobrze, że zobacz, że czwartek.
7: No dobrze.
6: Dobrze, ja że czwartek, zgadzam, bo tak. Gdyby był piątek, to trzeba by było gdzieś wyjść, z ludźmi się zobaczyć, ubrać się, wyglądać jakoś. A tak to, proszę bardzo, kanapa,
7: tak.
6: Odpoczywamy.
7: Nikt nikogo nie zmusza, a jeszcze gdzie niegdzie pada, gdzie niegdzie burza, to już w ogóle, no po co z domu wychodzić, jak pada, no?
6: Sensu brak.
7: W ogóle absolutnie. Także bawcie się dobrze tam, gdzie lubicie najbardziej. A my dobrze wiemy, gdzie to jest. Siemek i Borycka po tej stronie, do 20 jeszcze kanon nadawczy w RMF Max.
6: I jeszcze wysyłamy was na koncert Sobla, więc zostańcie z nami.

0: David Guetta i Bibi Rexa w RMF Max.
1: David Guetta, taki artysta, którego nigdy bym z playlisty nie wyrzucił.
0: Ja też.
1: Absolutnie.
0: 12 minut po 19. Słuchajcie, my to tak sobie siedzimy, przeglądamy naszego Instagrama Maxowego, a tam konkurs przecież, w którym możecie jeszcze wziąć udział i wygrać codziennie podwójną wyjściówkę na finałowy koncert projektu Enklawa, który będzie w Warszawie dokładnie za tydzień w czwartek. No a tam na scenie Fuka i Liwka, Soku, no i Sanach też będzie.
1: No i to jest taki cudowny, kameralny koncert, niepowtarzalny klimat. Możecie tam być. Wpadajcie na media społeczności RMF Max. Tam się dowiecie, jak zawalczyć o te wejściówki, a jeżeli jeszcze jakieś takie zawahanie w was, czy warto, czy nie warto, no to jednego z tych numerów w ramach projektu Enklawa teraz posłuchajcie razem z nami, to Sanach ITP ITD.
2: Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.
3: Cicho tak, bez zbędnych słów. Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: Ale to plunka przyjemnie.
1: Mhm, Bose i Magnetic Warmth Max. Ach, jeszcze tam zrobiły takie... 19 minut po siódmej, to jest kanał nadawczy. Mamy nadzieję, że nadal z nami jesteście w dużej ilości, bo teraz będzie nasz ulubiony konkurs dziś. Taki sobie wymyśliliśmy i wymarzyliśmy.
0: Bo znacie pewnie zabawę w kalambury, my tymczasem zapraszamy was na zabawę w sobelbury. To znaczy kalambury, w których można wygrać bilety na sobla.
1: Tak, bo to nie chodzi o to, że sobel przeczesuje wszystkie dziury, tylko... tylko właśnie te kalambury, bardziej w tę stronę. No i żeby z nami w te kalambury zagrać, to trzeba teraz na Messengerze RMF Max napisać... w sumie opisać sobla, ale bez używania słowa sobel.
0: To znaczy, tak jakby sobel był hasłem w kalamburach, to tak. Teraz nam go tak opiszcie na Messengerze RMF Max. Kto zrobi to najlepiej, dostaje szansę zawalczyć w kalamburach o bilety na koncert, który już 29 sierpnia w strefie 57. Messenger RMF Max. Opisz sobla, jakby był hasłem w sobelburach.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fuka i Liwka w projekcie Enklawa. To chce więcej w RMF Max, a my się już przenosimy powoli do klimatów Sobla i Strefy 57. Dzisiaj tam wejściówki z przyjemnością rozdamy, a że mamy ich trochę, no to wydzwoniliśmy i Przemka, i Asię. Cześć!
1: Cześć, cześć.
0: Słuchajcie, hejka. Jest przed wami szansa zgarnąć po dwie wejściówki na koncert Sobla, który już w przyszłym tygodniu w Strefie 57. Trzeba zagrać w Sobelbury, czyli w kalambury.
1: No dobrze, zaczynajmy.
0: Sytuacja jest taka, że my już Asi przed chwilką powiedzieliśmy słowo, które ty, Przemek, będziesz musiał zgadnąć, więc Asia po prostu tak jak w kalamburach będzie próbowała ci to słowo wytłumaczyć. 90 sekund będzie na to, żeby ci się udało to zgadnąć, ale mamy nadzieję, że pójdzie dobrze.
1: Dobrze.
0: Jesteście gotowi?
1: Tak.
2: 90 sekund to jest masa czasu, więc w ogóle się nie spieszcie. Na spokojnie, najważniejsza jest skuteczność. Sobelbury to jest poważna gra. Już niedługo, słyszałem, że jest rozważana na Igrzyskach Olimpijskich. Także uwaga, lecicie, czas start.
3: Przemku, to jest kwiatek. Fioletowy.
1: To jakiś tulipa może.
3: Rośnie w ogrodzie albo w dolniczce i nazwę ma bardzo podobną do swojego koloru.
1: Do kogo? Jeszcze raz?
3: Do swojego koloru, a jest fioletowy.
1: Ojej. Ja na kwiatkach tak średnio.
3: Nazwa na fy.
1: Pelargonia?
2: Asia, musisz od jakiegoś innego, od jakiejś innej strony może spróbować.
0: Może z tym soblem trochę tam pokombinować.
1: Sobel? To bardziej róż.
3: Jest związana z tym piosenka. Pole.
1: O matko.
0: To była piosenka Sobla i Sanach, tak jeszcze podpowiem, Przemku.
3: Tak. Sobel i Sanach mają taką piosenkę, coś na fy. Fy, pole.
2: No, Przemek, bo czas leci.
1: Kurczę, pewnie zostało... bym wiedział, ale teraz to na tej antenie to tak średnio. nie wiem teraz.
2: Przemek, strzelaj kwiaty, jakie znasz, bo czas się kończy.
1: Tulipany jakieś nie.
2: To jest jedyny kwiat, jaki... Przemek!
3: Nie, to jest kwiatek na fy. Fy i...
1: Fikus.
2: Boże, Przemek, paga! Przemek, bo to już jest końcówka! Asia!
3: Pioły!
2: Asia, już fiołek, tak nie fiołek, można! Fiołek, fiołek. Asia!
0: No ale powiedział, no, to co robimy?
1: No nie znam się na kwiatkach, zupełnie.
3: Czy naprawdę super.
2: Czy... O, Asia, nie,
0: jesteś kochana, ale
2: tak,
0: naprawdę.
2: To prawda. Asiu, to było bardzo urocze, co powiedziałaś. Prawda jest taka, Przemku, że poszły ci średnio, ale... I to tak delikatnie mówiąc. Dobrze, co komisja robi? Bo teraz komisja się musi naradzić. Boryna, ja za styl Asi może.
0: Za styl Asi 100%, no.
2: Dobra, słuchajcie, koncert Sobla to jest miejsce, w którym mimo wszystko się znajdziecie. Przemku, widziałeś kiedyś napastnika, który tak dobijał na 5 razy po prostu bramkę? To tak to dzisiaj wyglądało.
3: Tak najbardziej rozbawił kwiatek na fy, tulipan.
0: Asia, ale naprawdę byłaś świetna, no, totalnie 100%, więc to ty sprawiasz, że Przemek też jedzie na Sobla do Strefy 57. Bawcie się dobrze.
2: A u nas Enrique Iglesias, I Like It.

0: Słuchaj, Justyna, teraz, bo nie wiem, czy wiesz, co będzie.
1: Tak.
0: To jest takie słowo, które się zaczyna na p. Pro.
1: Goda.
0: Progno. Prognoza pogody, właśnie tak.
1: Przemek, to nie pijemy do ciebie jakby coś. Jakby wszystko jest git, nie przejmuj się. Prognoza za chwilę w RMF Max. Bądźcie, słuchajcie uważnie, bo się będzie działo, może pogrzmieć.
2: Reklama.
3: Tak już jest, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do tego kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: na spotkanie.
1: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
3: Końcówka czwartku zapowiada się ciepło, ale miejscami dynamicznie rozwijać będzie się ta pogodowa sytuacja. Najwięcej słońca jeszcze do wieczora na południu i na wschodzie. Tam temperatura cały czas w okolicach 25-27 kresek. Bardzo podobnie w centrum, na północy chłodniej od 18 do 24 stopni. Przelotne opady deszczu możliwe są m.in. na Pomorzu, na Warmii, na Podlasiu oraz w Wielkopolsce. Na południu oraz na wschodzie lokalnie burze.

0: Passenger od Alexa Warrena. I wy jak ten...
1: Przepraszam, what? Passenger?
0: Passenger. Tak, ładnie, wy jak ten ładnie. Passenger teraz, proszę, zapnijcie pasy, bo wasz... Często mi przeszkadzać, próbuję coś powiedzieć. Wasz prywatny szofer Piotr Świderski zaraz was przewiezie przez najlepszą dychę listy Hobbes.
1: Tak jest, a my się słyszymy niebawem w RMF Max i za dziś już dziękujemy. Siwek i Borycka, to był kanał nadawczy. Sprawdźcie jeszcze, co się w Tour de Clubie dzieje.
0: W Tour de Clubie? Tour de Club?
1: W Tour de Club. Max.
2: Słuchajcie, RMF Max, a my sprawdzamy dla was, co ciekawego dzieje się w całym kraju. Jeździmy, sprawdzamy, szukamy tych najfajniejszych miejsc i wydarzeń. Przed nami między innymi kolejny już w te wakacje przystanek trasy koncertowej Lato na Maxa, w ramach to której spotykamy się z gwiazdami, no i oczywiście z wami we wszystkich zakątkach wakacyjnej Polski. Przed nami kolejny przystanek, tym razem zatrzymujemy się w Krasnym Stawie. To już jutro, ale jutro i nie tylko jutro. Piątek, sobota i niedziela. Trzy długie dni świętowania z waszymi ulubionymi artystami. Już jutro na scenie Lata na Maxa zagrają Grupson oraz Zalia. W sobotę pojawią się m.in. Grzegorz Chyży i Trzech Króli, a w niedzielę na wielkim finale Królowa, czyli Maryla Rodowicz. Lato na Maxa w Krasnym Stawie od piątku do niedzieli. Wpadajcie. Wstęp na to wydarzenie oczywiście jest darmowy, a na miejscu czekać na was będą nie tylko gwiazdy, ale też pyszne jedzenie i masa atrakcji.
3: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo w Auchan na weekend lądują super oferty. Jak awokado Hass aż 43% taniej, tylko 3,95 za sztukę. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 6,99. A ręczniki kuchenne Foxy Mega, drugie opakowanie gratis i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 21 i 22 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.

0: swoje.
1: Całą paczką.
0: Na spontanie.
2: Tak brzmi to na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: No to już tak oficjalnie otwieramy czwartkowy wieczór w RMF Max. Tu Piotrek Świderski, tu wakacyjna lista Hot Bands Extra. Jakie numery rządzą przed weekendem? Sprawdzimy to w ciągu najbliższej godziny. Będą też standardowo nowości z propozycji. A dzisiejsze zestawienie otwiera Jugel, Imael Angel i Ultranate z wiralowym Moving to the Sun. Dajcie głośniej.

Bracia z Fastboy łapią lato w tym singlu Music Sounds. No i miło by było, gdyby złapali odpowiednią ilość waszych głosów, żeby wbić się do najlepszej dychy listy Hot Bands. Być może już jutro ich w niej usłyszymy. Ale to wszystko oczywiście zależy od was. rmfmax.pl, zakładka propozycje. Tam sprawdzacie wszystkie nasze nowości. A tymczasem miejsce dziewiąte, też nówka sztuka. Dopiero drugi tydzień w zestawieniu. Tobi Romeo, Fly High.

Wczoraj naprawdę bardzo mało brakło, żeby załapali się do top 10, ale dzisiaj już są w elicie White, Palar, Vivi Simon i Mercury w numerze To coś przed momentem w RMF Max. To nasza czwartkowa ósemka. Za chwilę sprawdzimy, kto przed weekendem wylądował na miejscu siódmym, a teraz jeszcze ponownie zajrzymy sobie do poczekalni. Alesso i One Republic po 13 latach od hitowego If I Lose Myself mają dla nas coś równie dobrego. Posłuchajcie ich In Your Eyes teraz w RMF Max.

0: tak właśnie myślałem, że to tylko kwestia czasu, kiedy zobaczymy ich w najlepszej dyszce. Everlasting, Armin van Buuren i Sasha przed momentem w RMF Max. Wczoraj daleko, daleko, miejsce 27, a dzisiaj już na 7. Awans o 20 oczek do góry. No i takie awanse to ja lubię. rmfmax.pl, tam głosujecie, tam sprawdzacie wszystkie nowości, a za chwilę również sprawdzimy, kto w czwartek wylądował na 6.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w

0: Expert PL.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to na

0: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ale ten cień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz?
5: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: I po reklamie.

niektóre numery potrzebują trochę więcej czasu, żeby wkręcić się na radiowe playlisty. Jonas Blue potrzebował dokładnie roku. Jego house'owe Itch of Desire w te wakacje robi naprawdę konkretną robotę na plażowych imprezach. Wcześniej na miejscu szóstym w liście Hot Bands Dub Dogs, Fizzo i Zark z Blue Mondayowym How Does It Feel, a pierwszą piątkę w czwartek otwiera Dawid Podsiadło z singlem Na Błysk.

Meduza i Kalit przypominają, że już jutro startuje weekend. Przedostatni weekend wakacji. Wykorzystajcie go jak najlepiej. Kawałek tak samo przyjemny jak tytuł, swoją drogą. Jak wam wpadł w ucho, to możecie głosować w zakładce propozycje na rmfmax.pl. Na miejscu czwartym dzisiaj Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Spadek z miejsca trzeciego. Kto zajął ich miejsce? Ano, koledzy po fachu, znają się doskonale z różnych festiwali. David Guetta i Alok w numerze Run, Run, River. Numer

takie właśnie tempo będziemy podtrzymywać z Rapmixem po 21 w naszym czwartkowym imprezowym Max Party, które startuje zaraz po dzisiejszym notowaniu. To Marlon Hofstadt, który postanowił odświeżyć i podkręcić 16-letni już numer Kerry Hilson, I Like. No i według mnie wyszło mu naprawdę kozacko. No ale żeby się dostać do najlepszej dychy, to nie ja, tylko wy musicie tak uważać. Propozycje rmfmax.pl, tam przypominam, znajdziecie wszystkie nasze nowości. Dzisiaj na trzecim David Guetta i Alok, Run Run River. Miejsce drugie należy do Gipsa i Igo, singlem Ostatni Dzień Lata. A na miejsce pierwsze, w przedostatni czwartek wakacji, wraca ekipa w składzie DJ Goya, Jason Derulo i Melody z wiralowym Michiko. One. One. One. One.

0: Afrohausy rządzą tegorocznym latem i rządzą również na liście Hot Bands. DJ Goya, Jason Derulo i Melody są dzisiaj najlepsi z wiralowym Michiko w RMF Max. No to skoro już wszystko jasne, pora odpalić Max Party, ale wcześniej jeszcze sprawdzimy w Tour de Clubie, gdzie w ten weekend będzie się działo.
1: To jest Tour de Club w RMF Max. Sprawdzamy, co ciekawego dzieje się pod koniec już wakacji w naszym pięknym kraju. Dużo fajnych propozycji dla Was. Zostańcie koniecznie, każdy znajdzie coś dla siebie. Przed nami między innymi świetna okazja, by sprawdzić motoryzacyjne perełki. Już w najbliższą sobotę, 22 sierpnia, zapraszamy Was na bydgoski kartodrom. Tutaj odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, Motoserce, wyjątkowe wydarzenie, w ramach którego pomagamy dzieciakom, a przy okazji oczywiście będzie niezwykła okazja, by zobaczyć motocykle i niezwykłe samochody z naprawdę bliska. No i oczywiście posłuchać ryku silników. Przed nami w ten weekend także Małopolski Festiwal Smaku. To już w najbliższą niedzielę. Tym razem widzimy się w Jaszczurowej nad Jeziorem Mucharskim na miejscu lokalne pyszności i między innymi Mikołaj Rej, który te pyszności będzie dla Was gotował i je prezentował.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi Sanostol? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi Lato na Maxa.
2: RMF Max. Lato na Maxa.

Calvin Harris i Sam Smith w takiej bardzo fajnej, podkręconej wersji zamykają nasz pierwszy czwartkowy set w Max Party. Dobry wieczór po godzinie 21:00 już w duecie Piotrek Świderski plus DJ Rap Mix. Witamy serdecznie i zapraszamy do północy na najlepiej zmiksowany wieczór w polskim eterze. Dajcie głośniej i lecimy z tematem. Say, say, say, high tech, tak na początek wam zagramy.

0: mama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
10: Nie wierzę!
11: 15 tysięcy złotych!
12: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak już wykonasz.
9: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa.

to jedno z tych nagrań, które za pierwszym razem może nie wpada w ucho, ale z każdym kolejnym wkręca się po prostu niesamowicie. Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine w wersji PM, czyli tej bardziej klubowej. A teraz zagramy wam bardziej radiowo, bo Kygo ze swoim świeżym Take Me Back już czeka na dekach u Rafmixa. Tu cały czas Max Party w RMF Max.

nie wiem jak wy, ale ja po prostu jestem zakochany w tym numerze i śmiem twierdzić, że to będzie jeden z najlepszych, jak nie najlepszy numer roku 2026. Swedish House Mafia, Lickely, Happiness is so sad. To przed momentem w Max Party, a teraz już lecimy dalej z kolejnym miksem, z kolejnym setem. Becky G, Topic, Sorry Papi, to na początek. Za chwilę Mark Ronson i Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart w remiksie od Amisa. No i wkręcimy jeszcze fajny polski numer, który dawno nie graliśmy. Ania Dąbrowska, Nieprawda w remiksie od Gromiego. Zostańcie z nami.

0: jak to mówią, dobre, bo polskie. Ania Dąbrowska, Nieprawda w remiksie od Gromiego za nami w RMF Max. Tak właśnie zamykamy nasz kolejny dzisiejszy set w Max Party. Przy okazji też zamykamy godzinę 21. Teraz ponownie sprawdzimy, co dzieje się u was na mieście w Tour de Clubie, a po 22 wracamy ze świeżą porcją dobrego, imprezowego bitu. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie.
1: Słuchajcie, RMF Max, a my sprawdzamy dla was, co ciekawego dzieje się w całym kraju. Jeździmy, sprawdzamy, szukamy tych najfajniejszych miejsc i wydarzeń. Przed nami między innymi kolejny już w te wakacje przystanek trasy koncertowej Lato na Maxa, w ramach to której spotykamy się z gwiazdami, no i oczywiście z wami we wszystkich zakątkach wakacyjnej Polski. Przed nami kolejny przystanek, tym razem zatrzymujemy się w Krasnym Stawie. To już jutro, ale jutro i nie tylko jutro. Piątek, sobota i niedziela. Trzy długie dni świętowania z waszymi ulubionymi artystami. Już jutro na scenie Lata na Maxa zagrają Grupson oraz Zalia. W sobotę pojawią się m.in. Grzegorz Chyrzy i Trzech Króli, a w niedzielę na wielkim finale Królowa, czyli Maryla Rodowicz. Lato na Maxa w Krasnym Stawie. Od piątku do niedzieli wpadajcie. Wstęp na to wydarzenie oczywiście jest darmowy, a na miejscu czekać na was będą nie tylko gwiazdy, ale też pyszne jedzenie i masa atrakcji.
2: Reklama. Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Idziemy do Żabki po promocję?
6: Przecież byliśmy wczoraj.
5: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
6: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
7: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup piwo Desperados pół litra za 4,99 przy zakupie 4 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,50. Żabka, uwolnij swój czas.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
11: Zgarniasz 5.

0: 0800 023 69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: I po reklamie.

0: hity na maksa.
1: Aż do północy gwarantujemy wam te najlepsze i najbardziej wyselekcjonowane hiciory zmiksowane w imprezowe sety. Tutaj Max Party, witajcie po 22 w RMF Max. Piotrek Świderski przed majkiem, DJ Rafmik za konsolą. W takim składzie kłaniamy się nisko i zapraszamy. Griffin Band, Ines, World Away to już w waszych głośnikach, a za chwilę też Ed Sheeran ze swoim Azizam, podkręcone w remiksie DJ Darka.

mi osobiście bardzo siedzi ta nowa muzyczna odsłona Gipsa. Tutaj na ficie z Kukonem i Jonatanem. Ty masz w RMF Max. Ale chyba wam też siedzi, bo wczoraj z tym właśnie singlem byli na miejscu pierwszym listy Hot Bands. Pamiętajcie, że na rmfmax.pl możecie cały czas głosować na swoich muzycznych ulubieńców. Przy okazji też zajrzyjcie do propozycji, bo tam naprawdę czeka dużo perełek, które być może już wkrótce zostaną wielkimi hitami. A my za chwilę wracamy do miksowania kolejnych sztosów. W następnym secie na pewno zagramy coś od DJ-a Kungsa, który już za tydzień, w niedzielę 30 sierpnia, pojawi się na Fire Festiwalu w Chorzowie. Powiem wam również trochę więcej o tym wydarzeniu. Bądźcie koniecznie blisko Maxa.

Lecimy dalej, czwartkowo, przedweekendowo, imprezowo w Max Party. To DJ Kung z jego Galaxy w RMF Max. Tego gościa będziecie mogli zobaczyć w akcji na żywo już dokładnie za tydzień, w niedzielę 30 sierpnia na promenadzie Stadionu Śląskiego podczas Fire Festiwalu 2026. A oprócz niego w Chorzowie będzie można zobaczyć w akcji BDOSA 2115. Będzie też Kukę, Problem czy Zalia. Oni w piątek, 28 sierpnia. Dzień później, w sobotę, Alan Walker, Elderbrook, Andy Dust, Bledka czy duet Nervo. A w niedzielę wcześniej wspomniane DJ Kungs, DJ Snake, Bambi, Kizo, Mary z Polski, a nawet Reto pojawi się na scenie Fire Festiwalu w Chorzowie. Bilety do zgarnięcia jutro po 5.30 we Wstawaj, Nie Udawaj. No to, żeby was zmotywować do wstania tak wcześnie rano, teraz Zalia, która też pojawi się na Fire Festiwalu w Chorzowie.

dużo ryzykowali, ruszając ten legendarny Blue Monday'owy motyw grupy New Order, ale dowieźli brazylijski projekt Dub Dogs we współpracy z Fizo i Zarkiem. How Does It Feel? Dzisiaj miejsce szóste na liście Hot Bands. No to co, trzymamy tempo dalej i wkręcamy już kolejne imprezowe petardy w dzisiejszym Max Party. Teraz Wise, Mizli, Felix Yen, Close Your Eyes. Później wpadną Pitbull z Keszą. Będzie też nówka sztuka od Bibi Rexy i Davida Getty, Sad Girls.

0: To może być znowu jego rok. David Guetta tutaj razem z Bibi Rexą, Sad Girls w RMF Max. Tak kończymy godzinę 22 i za moment odpalamy po 23 kolejne sety. Zostańcie koniecznie z nami. Piotrek Świderski plus DJ Raf Mix. Jesteśmy do północy do waszej dyspozycji. Muzycznej dyspozycji, doprecyzowując. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

DJ Atiasto tego pięknego czwartkowego wieczoru zabraknąć również w naszych setach nie mogło. Jego Lay Low w RMF Max. Tak klimatycznie zamykamy pierwszy set po 23 w RMF Max. No i co? Już bierzemy się za klejenie kolejnego. Piotrek Świderski plus DJ Rap Mix. Witajcie ponownie. Siemaneczko, cześć.

Nową rozgrzewkę, wakacje powoli na finiszu, a my jutro odpalamy ostatni przystanek trasy Lato na Maxa. Tym razem wpadamy do Krasnego Stawu i tam przez 3 dni, piątek, sobotę i niedzielę, będziemy bawić się razem z wami. Na scenie m.in. Zalia, Grubson, Grzesiek Chyży i Trzech Króli. No i jak królowie, to też musi być królowa. Królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz wystąpi na finał w niedzielę. Wszystkie szczegóły możecie sobie obczaić na rmfmax.pl. Wpadajcie śmiało, jeśli macie blisko albo chcecie po prostu przyjechać do Krasnego Stawu. Widzimy się, do zobaczenia.

u nas w Max Party dla każdego coś dobrego się znajdzie. Męskie granie orkiestra 2023, Igo Mrozu, Vito Bambino, Supermoce, to przed momentem, a teraz już w całkiem innym klimacie, tech house'owo, Silva Bempa, On Tonight. Naprawdę polecam dać głośniej i sprawdzić swoje kara audio.

No to teraz rap mix mnie zaskoczył. Pozytywnie zaskoczył oczywiście, bo tej wersji jeszcze nie słyszałem, ale bardzo przyjemnie to gra. Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat It, DJ Dark Remix. Gdyby ktoś chciał znaleźć sobie i potem dodać do swojej prywatnej playlisty. To jest cały czas czwartkowe Max Party w RMF Max. Do północy jesteśmy z wami. Teraz Alan Walker, Iwa Max, Fate. Będzie też Michael Schulte, Rehab, Waterfalls. No i Gipsa z Igo wam wkręcimy tak na dobre zakończenie. Zostańcie blisko Maxa.

Ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money, czyli ekipa, która była dzisiaj na miejscu drugim listy Hot Bands Extra. Jutro po godzinie 20 kolejne notowanie. Do tej pory możecie głosować pod rmfmax.pl. No i tym numerem właśnie finiszujemy z czwartkowym Max Party, ale hity na Maxa grają dalej. Po północy również dużo dobrego grania. Piotrek Świderski i DJ Rafmix, wielkie dzięki, trzymajcie się, dobrej nocy życzymy i do następnego.